0: Spice FM.
1: Umakuru gato agebyemezano mutendeki omupira owa URA Jimmy Kintu akwetaga rubajurwe kurora abakuyo Kintu agamba kietegerego abasaija ba Abdalla Mubiru rubajurwe rukyali kurungi muno kionkana we agamba tatinire empinduka zinge za kora muzano.